0: на пушестчихе.
1: Сербский розвоз. Повестче. В студию Бланка Функцина.
2: Доброе. We husku maja nuva rajka nischo, kajš miesto Kulu na svoje internetne strane zdžila, je tamniše vesne tuorstvo za švetuđenje při mođenskim klube doživjenski parkour za džiči natvarivo. S dobom su tam vonku na areal a terasu mođenska kluba vobnuili. Tu kvilu tam posledne dživa vukonija. Dživa je tuorstvo zvujko džila ve svojski režiji zdokonjavo. Projekt su zromadnje s modemi svojbami vuvili a s podperu lideru spišovanskog programa zvopravdžili. Na južnej kromje s vulke ždjare maja nastat špidlinske dome za mode svojbe. Dolje gmenska rada vazu na svojim zajšvem posljedinu jednovosne vopsam knjua. Na cirkone citesat 100 kvadratnih metrach moli tuž nastat 4 ležonosče, tak na voda vecno v obvukato, tvarstvo a imobiljo management vazovskije gmene Jens Kišnik. Vulke ždjare su druga največa ves v vazovskije gmene, kotraž nima dost tvarskih ležonosčo, tak Kišnik. S pridatne tvarske poduhce gmena v osebe modem svojbam zasedljenje zmožnič, a ich dose vabič. Ludzie Horní Łužice używają za swoje siedne pucze wonie auto. Jenoż 10% jeździ prawidłownie z busom albo żeleznicą, cyczy na 100 są dzieci a młodostni. To pokazuje studia w mobilicze na roku w obchodna związka Cwon. Za to bychło sokunca aż w leta niedzie 5000 ludzi we w okresu maj Budyszyn a Zorelc napraszuali. Sztuś bus a żeleznicu wużywa przyje się wiac zwisku a fleksibilite. Wusletki studie maja so za dale pisanie regionalno plana za bliski wopkat wużywacz. We w okresu maj Budyszyn a Zorelcu wielki prynim po lecze niedzie 110 zwierzętu na pastwach morili. To wujnże z aktualnej statystyki krajno zareda za wopswiet a ratarstwo. Najwiac tutych zwierzętu bychu wodcy, nimo toho wo sebe dańki. Najwiecze straty przy jednotliwych nadpadach wielku miachu february we gminie Nysuła Wuczina a sreć junia Kulowe ze 17 a 12 morynymi wodcami. Niedzie poece padu, gdzieś by po posłudkach fachowcu wielk wina nemiachu pastwy przedpisany minimalny szkit. Mustwo Hastala Vista wokoło Jana Szote Amata Dziswałka ryka czarosze dobyczarskie mustwo 6. stacje bicz wolibulowej tury Zatkule. Oni przesadzili o soce czy sadzbie przeczyło dziwie miesięcy. Jenoż niekotre mięczyny dobiachu radworiu turnier ze zdziwiat na czym mustwami deszcza dla przetornycz. 7. stacja je przychodno pądzelu Krusczycach, hezwo tam je wopaczny outfit. A to bychu naše pojezdče, kotrež namakače na našich stronach internetče a v našej app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Dženca slunca a mročele ve vodmenje, dys a dys, dliši čas pomočeno. Popodňu sú švíle možne přinieže 20 stopňach. Podobne vedro tý šúce, samo ešte trochu kudnišo ze 17-19 stopňami. Vod piatka potom viace slunca a temperatúre lohce stúpaja.
3: Všetko poriadku na pučach a na drohách. Přejemo je vám všim tuž dobrú jizbu. Jeli za vám nešto napadne, potom nám to rade zdieče, pak tu do štúdia zvolniče, znáte číslo, vy je znajete, Budyšin 730 či 400. Kýba zapísače nám pojezč, naše app MDR Serbia. Môžete nám napríklad tiež narečeč.
1: Serbský rozvoz.
3: Štyri menšiny po napušestčich je dobranie.

Wszędzie nitko oczekuje nas. Szwiele piatkmu, potem sucha wostać tyś czera. Miachmy zaso, no haj, prawy deszcz. Ale to dobre na tym je, mnóstwa deszcza minionych dniu a tydzieniu su są o to postarali za su ryki w honie Łużycy w okomiknie zaso dosyć dierie pelnene. To wukadza minucy z przelada w stawie peglu a wodziznu. Kunc junia to jeszcze inak upadasze, to mniejsze na przykład czorne halsztru polanuje wuki trajacje suchoty dla ekstremnie mała wody. Po informacjach Sakskiego Krajnego Centrum za Wulku Wodu pak su przy większych rzekach, kajż w obiu albo nysy, dale niskie pegele, to są tam przejara zmieniło nie, za swa sytuacja w wulkich rzekach polipszy, też w okomiknie z aktualnym mnóstwem deszcza nie wotwidzieć. Większe rzeki są po takim jeszcze dlije z tym problemem biedza, mniejszych rzeczniczach, kajż o nam halsztruwie, Jest to zase zmierowało, rzeki się dość cztery pełnene.

0: Ja sem Ludk Kito, eksperta za borakavstva a prizle. Ludkaj mato, juro, kič bujtaj. Uj, uj, uj. Ludkaj, noce po kuchni čušlič, nie je to rynie.
1: Oh, haj, Kito. Gajš také małe myše.
2: Što tobie? Ladajte tam horeka, te zvuky pšindu z honca.
1: Honco svieči a ma lampky. Okaž oči šerenia.
2: I vo, žane šerenie. Zavieste, je to zaso tajka mašinka od ľudí.
1: Snač, polivku a mašinka.
2: Polivka? Ohaj, chceme mašinku vúspetač.
1: Nie wiem. Nic co nam Hans z tym tej maszynku wokoło uszy zleci.
0: Nie bój so. Co widzieć, hacie to kuzwarski Hans? Pójtaj, mnie tam dobre przydałki nuc. Proszę, stoisz kiedzi w kuchni. Namakamy.
2: No derje. Tu są niektóre truskalce. Hep, a nuc z nimi.
1: Priančky, tež se bunu.
0: Umí páriky. Do honca s vami. Zaprave. Osvod.
2: Račo ešte trochu zeleniny. Kulky přeco svodža. A netko, vieko začinič. A najskýrie dobíme na tunle knefel tvočič.
1: Jak to brunčí. Boju sa před čerjenom v Honcu.
2: Honcu sa nešto hýba. To klinčí kajš miešava.
0: Svice, sviča. To doby to la spešnešo jič. Verču raz na kolesku.
2: O, nie, Kito. Što si ty činil? To z celá dere neklinčí.
1: Mašina dela přespešne. Kołajcie so! Kiedy? Pod stół!
0: My dobimy knefy za stop na makacz!
2: O, stanu! Tunle wulki czałony! Patrz!
1: Gdzie je moja żica? Ja chcę tunku z waską poliuku woptać!
2: Se si wiesz?
1: No jasne! Je to svodná kvoščenka. Čerstva a dobrá.
0: Daj mi raz žicu.
1: Najlepší nocný vúsmuž sveta. O nie, sme neko z našej háru vúbudžili.
2: Spíšne preč.
1: Aj, píš, píš, poj spíšne.

0: Budyski mokry są mamy Sista Andrzejewicz, a 60 sportu ich dworstwu, a tam zwieszcza stupace liczby członu. Niemal 20 tysiąc dzieci a młodostnych jest dworstwie aktywnych. Stolż nastupa sportu z namieszka leży budyski okres Podsowej Sakski na prynym miestnie Blanka.
1: Hej, a organizowany sport budyskim w okresu dale rozcze, a to najebacz w otebiracie soludnosze. Wiacać 52 tysiąc ludziom we w okresu je prawidłone sportowanie w jednym dołastwie jara ważne. We niemale 80 sportowych drużynach to zdzieli w okresne sporty zjazd budyści na swoim w okresnym sportowym dniu. W osobie sylnie stupa liczba dorosta, gdyż je niemale 20 dzieci a młodostnych w jednym takim dołostwie aktywnych jest to po takim niemale kozie 30 dzieciowy w okresu. Niemale 30% wszystkich sakskich sportowych z namieszku jest odupala nas w budyskim w okresu odpołożyło. To wiercać 5 tysiąc dzieci a młodostnych, a nie dzieci 170 dorosłych jest też takie odpołożyło. Loni uznamieni w okresny sportowy związek 207 Czesnohamckich.
0: Budyski okres, mienimy się tu już też, hibiczywy okres. A tutu ideju cieczać też dale wutwaric, a to na rozdzielne żywienskie wobłuki rozszerzyć. Praje Lars Bauer, jednaczel okresnego sportowego zjazka.

To su so svetuje mištostvo kopenco runja, kle zakončili a hižo so njači přichodni, najmuči vo kariere jako profi kopa. V Ralbicach je so čera za jiu koparski prusninski kemp, pošim svečo zna toho, koparska otovarstva Real Madrid. Doromady na 100 dječi a modostnich so na nim hač do pjatka z cvého regiona vopčili. Je to najväčší koparski kemp, kýž španijske otovarstvo ve vukodni nimske vôdu je. Dalsze stacje szako swój miastruje miszcze w Kotschebusu, w Osnabrück, a też w Hamburgu. Tydzień dłuż są dzieci w otrania do popołudnia zabierani. Trenerio z nimi aktywnie zwuczuje, a to z modernej technologią, a też sportowymi nastrojemi. Czynia pak też gymnastyku, mimo toho dostaną w obczynicy jedz a napoje, a samo też trikowy, a set z bólom a nakrybietnikom himkiwa. Treningowy koncept tun bazuje na metodice Fundación Real Madrid a sadza na najmodernische treningowe metody a technologie. Niekotre impresje sme vám hýža na našej internetovej stronie a tiež na app MDR Serbia k tomu zestajili. Vočarošeho potekím najmúči kopario v Real Madrid koparským kempie Ralbicach zromadne zvučuja.

0: Dziecka skupina Konieczanka je dospiewała. Oj, a z tym jednitko na podziewieczych.
1: Serbski rozwóz. Powieszcze. W studiu Blanka Funcela.
2: W Hosku maja nowa rejka niszczo. Kajś miesto Kulu na swojej internetnej stronie zdzielije tamniejsze wesne tułostwo zaś w tydzienie przy Modzińskim klubie dożywieński parkour za dzieci natwariło. Z dobą są tam wąku na areal a terasu Modzińskiego kluba w obnowili. Tu chwilu tam posledne dzieła wukonija. Dzieła je tułostwo z wujko dzieła w swojskiej reżii zdokoniało. Projekt są zromadnie z młodymi swojbami wówili, a z podpiru lideru hospiciowanskiego programu zoprawdzili. Na Južnej Kromiesy wulke žary maja nastać bydlenske domy za młode swojby. Dolej gminska rada we Vazu na swoim zalšwym posiedzeniu jednowłosnie obsamknęła. Na cyrkonie 100 kwadratnych metrach muli tuż nastać 4 leżonostrze, tak nałoda wiecno wobłuka twarstwo wazowskiej gminy Jens Kisznik. Wulke žary są druga najwiecza wies we wazowskiej gminie. Z przydatnej twarskiej podu chce gmina w osobie młodym swojbam zasiedlenie zmużnić, a ich dosy wabić. Ludzie honi w Łużycy używają za swoje siedne pucze wonie auto. Jenoż 10% jeździ prawidłownie z busom albo żeleznicą, cyczy na stosu dzieci a młodostni. To pokazuje studia w mobilicze na dołku w obkadno zjazka dzwon. Za to byśu sokońca aż w leta niedrze 5000 ludzi we okresu maj Budyszyn a Zoryc napraszowali. W usledki studie maja so za dale pisanie regionalno plana za bliski wopkat w używacz. W okresu maj Budyszyn a Zoryc są wielki prynim polecze niedrze 110 zwierzatów na pastwach morili. To wujnże z aktualnej statystyki krajnozariada za wopswiet a ratostwo. Najwiac tutych zwierzatów byśu wódce, nimo toho w osobie dańki. Najwiecze straty przy jednotliwych nadpadach wielku miechu february w gminie Nysuan Wuczina a z regionia Kulue ze 17 a 12 morynymi wódcami. W niedrze połece padu, gdzieś by po posudkach fachowców wiek wina, nie miechu pastwy przedpisane minimalny szkit. Mustwo Astalavista wokół Jana Szłoty, a Mata Dziswołka, ryka czerosze dobyczarskie mustwo szystej stacji bicz wolibuluje tury zatkule. Oni przesadzi huso w cyczy sadzbie przeciwo dziwej mieszyńcy. Jenoż niekotre mięciny dobiach u radworiu turnier z dziewiatnaczy mustwami deszcza dla przetącz. Siedma stacja je przychodno bądzelu Kruszczycach, hesło tam je wopaczny outfit. A to bych o nasze pojeszcze, które namakacie też na naszych stronach internetu, a w naszej app MDA Serbia.
1: Wiedro.
2: Raz słońce, raz mroczele. Po podniu są potem też możne szwiele przy niedzie 20 stopniach, a cele podobne wiedro zmijemy jutrze sredu. Samo jeszcze trochę kudniejsze ze 17 do 19 stopniami, a potem od piątka więcej słońca a temperatury za solochce stupają.
0: Dalej wszystko w poradku na puczach a na drogach. Dojeżdżcie się tu jeszcze na notery tam. Czy sztobicie?
1: Serbski rozwóz.

Für USA schakoy Politiker CDU Jens Spahn, so hat Nies Mangelskim, se pomoc zu Jonathan Kretz, dostau Jetscho, wotem schakoy samine nicht nach durchste des Gutowawa, a tisch Litschpe Adoptio, we sagski susa tutem Zwisku Wolsewili, gaisch statistisch gesariat se Gamiens has Jilly, susa Loni, dwiestschi adwajazice chi Jitschi, we sagski Adoptowali. Schitkes nich bichu bot zur Militami. Jewitsch, stutich dwiestschi adwajazice chi Jitschi, psiusachu se bore samsnehos pla hat er kretz musch am musch, aber jona a jona. Heterosexuelle bore zu zirkunje dwei astedom jessac Jitschi, psiusali, Jewitsch, potekim, Susi Boris Hamsner pla psiusali adwajasadam jesac mirschane zbytne dzieci suso przez jednotliu co psiusali na przykład jeli partner, aber partner gahisza dziecia miesze, a tute sa potem też oficjalnie druemu dzieli, bo czeha psi raduje.

Dla cokoł feriowy program zjemy was sobą do Baltikuma, nasza reporterka tam tu chylują. Co tam dożywio, słyszysz o planas? Każdy dzień nam krótkie czołęko ulicują, napredne myszesz o narskie bysz. Jo, ten uperamy się do islandzkie a grönlandzkie, wylozie dołogytowasz na najwyższe kupce świata, kto jo se toż to życy nie dopłynił, mia za drugim to zgonioszowy. Dlejszym tematickim uszczywaniu. Jo, a co filio we feriach? Nieco za dziś, a to sme teke przygotowali. Pużo to czojenie w gołubiach. Jo, a z gołubiami zabiera se teke nasza predna sztucka ze spiwarią Matiasom Kislingom.

W celem to było jadnastczo przystało, 4 a 2 dnia na wozie. Sme byli, a w tych 4 przystały w islandzkiej, a 7 w grönlandzkiej. Ale takie jasne wiele morskich dni sme mieli, dokolaś już ta droga od Bremerhavena do islandzkiej to już warnowało 3 dni. A potem to samskie jeszcze raz od Reykjavik do grönlandzkiej 2 dnia, ako sme jano to morio widzieli. Ta predná stácia jo bola v islandskej net Reykjavík, kvône miesto toho kraja. A to jo viegin zajemne bolo, dokoláž v toho som ižo cesto obraze videl v tej cerkvie a předtým ta štátua v Leif Erikssona. Ten ako dneske je ten predný Europeár na amerikanskom kontinente bol, kaž nie do Grönlandsku nelícime. W tym parze, a tak som chciał to raz obszodu widzieć to, co som już od obrazu, od filmu znał. Tam sme také predne úlet cenili, a to jo do

Jo, w Grönlandzkiej jsme zachopili z jednej pasażu, a to była ta pasaża przez Prinz Christian Sund. Jan Sund, on jest takie nieco jako fjord, ale

Jano nie dajo kejns, ale na drugim boce przyjdzie się się sled do wody, do meria. A to jo nikak 6-7 godzin trwało, a w principie ugleda tak jako przez jeden fjord albo przez jedną rzekę. Jest ale wielicna krajina, a tam przy samym nic człowieckiego nie dają, tam jest jedna wiedrowa stacja, ale chłopacy to ugleda pićku tak jako te Alpy by nikak se natwarili w meriu. Wielkie góry, a tam takie już te prytne lodowe góry. Prytne lodowe góry my już daleko widzieli, a ta miała, jako są gronili 300 metrów już, ta jest sztyczca westowa, tam nie mogła się wygibować, a tam przez ten sąd są przecie naprzawo a nalewo przecie lodowe góry byli, a jeśli do ostatniej minuty nikak nie jest cele jasne wywolić, smijemy po pasażu cynić albo nic. To gdyż może być, aż tam lodowe góry są nuci, a pen nie możesz pasirować, a taka wielka wość sobie nie może pen tak laszko sled, a muszę w najślimniejszym parze cakać, aż ten lot poprzec. Tak, ale sme gluku mieli, a takie z wiedrom, wielicne wiedro sme mieli, tak aż ta pasaža jo dneska je jedna tych highlightów była.

Na Grönlandskie myśmy mieli takie nazwienienie, myśmy do jednego fjorda nuć jeździli, a su gronili, jo nie to przyjrzał wielki lodowiec, ten jo wiegin krzasny, a tam myśmy pem przyszli, a szybny su chcieli tam fotografować, a ten lodowiec nie był, to jo przedny raz, aż ta woś jo w Grönlandskie był per koronowym czasu, a to groni nikak 4 lata nie su tam byli, a sledny raz su tam jeszcze jeden lodowiec mieli na końcu tego fjorda. A su to znali, te ludzie, takie ten kapitan, te su z tym liceli, aż tam przyjrzał jeden lodowiec, a te spitze su jeszcze lot mieli, tak jako takie w Alpach, ale ten lodowiec, jako że do tego fjorda nuć, ten nie wiecie, widzisz po.

na końcu to najrzadniejszego było Seydisfjörde, also w islandzkiej zasie, żeśmy cele na końcu byli. To jest wiegin małe, ale rzadne miasto. To jest to miasto, w którego jadnoczki przewez do islandzkiej, also to przyjrza w dańskiej, a że przez ferie kupy. A myśmy gluku mieli, aż ten dzień nieo, ten przewóz tam był, a przez to jsme mogli my tam stojać, na tom kaju. Jo, tam nie są ulety byli, a jsme jedno rie tam se rozchrzyżowali. Tam jo, wiegin rytne było, a tak mierne. Tylko tam jo zase było, widzisz, aż dają klimowe problemy, tam jo, jedna lawina dowoj przyszła przed 3 letami, mi się zda. A niektóre domy są tam musieli spuścić. Nie są ludzie umrzeli przy tym, ale niektóre są swój dom zgubili.

na końcu mego gronić, ja są wiegen glucna, tak wiele zajemnych miestno, żeż tak malcnie nie przyjrzeż, nie my żeż tak jedno jest sednusz do jednego siega, albo samo zlitać wam ja sieczko, tam to szykno dosygnuć, a to drogowanie na woży, a żadnie nie są tak dwójko, a na tak wielkie woży, takie było, to ja wiegen rytny czas było, tam ja mirny był, to ja takie możność było za wedochanie, są wiegen spokojom z tym, aż są to nie docenią.

W celu mi to było jedna z czo przystało, styry a dwa z czo dnią na woży. Smy byli, a w tych styry przystały w islandzkiej, a siedem w grönlandzkiej. Ale takie jasne wiele morskich dni smy mieli, dokolaś już ta droga od Bremerhavena do islandzkiej to już wanowało 3 dni. A potem to samskie jeszcze raz od Reykjavik do grönlandzkiej 2 dni, ako smy jano to morio widzieli. Predná stácia jo bola v Islandske net Reykjavík, kvône miesto toho kraja. A to jo viedin zemne bolo, dokoláž v toho som ižo cesto obraze videl v tej cerkvie a předtým tá štátua v Leif Erikssona. Ten ako dneske je ten predný Európiar na amerikanskom kontinente bol, kaž nie do Grönlandsku nelícime. W tym parze, a tak som chciał to raz obszodu widzieć to, co som już od obrazu, od filmu znał. Tam sme takie prydne ulet cenili, a to jo do takich termalnych żredwów, żeż jo ta szopoda przyjrza ze ziemię, a jo tam jo taka kurjawa, taki spar tam widzieć. To ja prydny raz było, aż som takie nieco widział. Ja z sebie go nie som gejzire, albo takie żrytwa do tego widział, a to ja to statkuję już. To ja markowaś nikak, a to ja wiegin blisko teke, aż ty stoisz tam, a per metro dalej, ja ta ziemia tak szopa, aż wari neskerje tam, to wiegin gnujuce.

Smupen Shichi, stacja w islandzkiej Mieli, to jedno jo było Akureyri, to jo wiegin wielkie miasto, ale potem teke Seydisfjörður a Siglufjörður. A obie jeste wiegin redne miestaszce. Przuży jo czekno wiegin cysty, wiegin mirny nikak w islandzkiej. A so to jo już jedno miestno, ako mi wiegin se spodoba, ja bym mogał se przedstawić tam bydlisz, mi jo przece pićku przeszopło. Planas a to kuszcze leto bużo ślimnie, a to zajemne w islandzkiej neskie przez te czużenia teke nie o w zimie tak zima. A so se groni aż w Reykjaviku na przykład, tam jo przezrezna temperatura w zimie wiecza ako w New Yorku na przykład. A so jaden se to przedstawio, a to ma to mier Island, a se wie dajo Lodojce, ale tam żoszte ludzie bydle nie o przece tak zima.

Jo, w Grönlandzkiej sme zachopili z jednej pasażu, a to była ta pasaża przez Prinz Christian Sund. Jan Sund, on nieskie je takie nieco jako fjord, ale jano nie dajo keins, ale na drugim boce przyjdzie, że się sled do wody, do meria. A to jo nikak 6-7 godzinu trwało, a w principie ugleda tak jako przez jeden fjord, albo przez jedną rzekę. Jest ale wielicna krajina, a tam przy samym nic człowieckiego nie dają, tam jest jedna wiedrowa stacja, ale chować się to ugleda pićku tak, jako te Alpy by nikak se natwarili w meriu. Wielkie góry, a tam takie już te prytne lodowe góry. Prytne lodowe góry my już daleko widzieli, a ta jest miła, jako są gronili czysta metro już, ta jest sztyczeca westowa, tam nie mogła się pogibować, a tam przez ten sąd są przecie naprzawo a nalewo przecie lodowe góry byli, a jeśli do ostatniej minuty nikak nie jest cele jasne wywolić, smijemy po pasażu cynić albo nic, to już może być, aż tam lodowe góry są nuci, a pen nie możesz pasirować, a taka wielka woś sobie nie może pen tak laszko sledk, a muszę w najślimniejszym parze cakać, aż ten lot wioprzec. Tak, ale sme gluku mieli, a takie z wiedrom, wielicne wiedro sme mieli, tak aż ta pasaża jest jedna tych highlightów była.

My grönlandzkie, jak myśmy mieli takie nazwienie, myśmy do jednego fiora nuć jeździli, a su gronili, jo nie to przyjrzo wielki lodowiec, ten jo wiegin krzasny, a tam smy pen przyszli, a szykny su chcieli tam fotografirować, a ten lodowiec nie był, to jo przedny raz, aż ta woś jo w grönlandzkie był per koronowym czasu, a to groni nikak 4 lata nie su tam byli, a sledny raz su tam jeszcze jeden lodowiec mieli na końcu tego fjorda. A su to znali, te ludzie, takie ten kapitan, te su z tym liceli, aż tam przyjrzał jeden lodowiec, a te spitze su jeszcze lot mieli, tak jako takie w Alpach, ale ten lodowiec jako żo do tego fjorda nuć, ten nie obiecie widzisz był.

sme svinsne dny tam mieli aż do 20 stopniu w Grenlandzkiej. Że już to aż tak szopło tam, jo, nie są wycakowało.

Grönlandske joga tak aż wiecie ziel tego kraja sobie nic tam żośmy byli, żoś te luże bydle. Tam jo takie sito wańska plata z loda. Tam jo jano lot na zemi a cebe cas. Jużo lec dotki dwójko. A ta bużo mniejsza a mniejsza z casom a sobie ta weda nieży jo. Ta weda przyżo do tych merio a z tym każto wiece a wiece se stanio. Nic jano tam teke na drugich miestach żoś su lodojce albo teke w Antarktisu pen sobie stupa ten niveau merja na cebem swiecie. A to se ustatkujo wyszakich wieca, also sobie cele praktiske, aż w niekotarych przybioznych regionach se ten kraj przemienio, ale takie temperatury z tym se zmienio, a czużenia na cebem planiecie. A to sobie jest przecież kuszty leto, ja jano mały kus tego efekta, ale zasom se to benie ustatkujo.

na Künstlertournee redniejsze jo było Seydisfjörde, also by islandzkie zase, żeż esmy cele na Künstu byli. To jo wiegin małe, ale redne miesto, to jo to miestno, wet kötaregoż jadnuczki przewes do islandzkie, also to przyżo wet dańskie, a żo przez ferie kupy. A myśmy gluku mieli, aż ten dzień nieo, ten przebież tam był, a przez to myśmy mogli my tam stojać, na tom kaju. Jo, tam nie są ulety byli, a myśmy jedno rie tam się rozchrzyżowali. Tam jo wiegin rytnie było, a tak mierne. Takie tam jo zase było, widzisz, aż dają klimowe problemy, tam jo jedna lawina dowoj przyszła przed 3 letami, mi się zda. A niektóre domy są tam musieli spuścić. Nie są ludzie umreli przy tym, ale niektóre są swój dom zgubili.

na końcu mego gronić, ja są biegiem gluc na tak wiele zajemnych miast, no, żeż tak malcnie nie przyjdzie, żeż nie my, żeż tak jedno jest sednusz do jednego siega, albo samo zletać wam ja siedzko, tam to szykno dosygnuć, a to drogowanie na woży, a za żadnie nie są tak dwójko, a na tak wielkie woży, takie był, to ja wiegen redny czas było, tam ja mirny był, to ja takie możność było za wedochanie, są wiegen spokojąc tym, aż są to nie docenili.

Ja, akosz to rona słyszeli naszym programie, ja nasza kolegoka Stefanie Krautzholz aktualnie duce do Baltikuma, a my ten roadtrip jej drogowanie przeważujemy z muzyku tyżenia. Aż mają w Baltikumie bogatą tradycję ludowych śpiewów, wiemy na przykład przez tak pomienioną śpiewaną rewolucję. Tradycje są żywe, a przede wszystkim takie stare. Wesebna forma litowskiej ludowej muzyki jo sutanines, to są wiece gwosne rie albo śpiewy, przy których każdy gwos grają albo śpiewa niewytwisnie od drugich. Nadpadnio aż gwosy se przecy zase zmakają w sekundowych intervalach. Taką tradycję ludowej muzyki mają aż do dzisiejszego. Sutanines inspirują pak takie komponistów poważnej muzyki a samo popowej muzyki. Słyszymy jeden tytuł, który związuje ludową muzykę z elektronicką radiowańską muzyką.